0: jaz pokažem, kaj delamo tu pri nas, ok? V mestu imamo en kup deklet, najlepšo more six pack imet. A to so le sanje, verjemte mi, vse nam poberejo šan krokeri.
1: Čo mora rocker
0: imet? Jo, mažo, mažo, jaz pokažem, kaj delamo tu pri nas, ok? V mestu imamo en kup deklet, najlepšo more six pack imet. A to so le sanje, verjemte mi, vse

0: Danost in ob 20.30 koncert Lana Hrvatin ter Kristina Čok. Preživite poletje v parku Pietro Coppo ali letnem kinu Arigoni Izola. Vstopnine ni.
1: Poletje.
2: Poletje na Caprisu.
1: Poletje na Caprisu.
2: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: nekaj ne dovoli.
1: To je Kapris.
2: Kapris.
1: Številka.
2: Številka ena na obali.